žvelja in tekli interes per muzika sakrala. A naturalno ne prinosas. Prinosas Vjašpros Ramončas. Jaz se legral fes in jaz projektil z Vjašpros Ramončas.